En konè, ni Doubi, ni André Desjans, zétoile yo deja filé yo devant.